co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Happy birthday. Some make a wish.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę emotkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

Mamy dzisiaj piątek, 10 dzień lipca i 191 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Amelia, Filipi, Alma, ale także Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January, Engelbert, Witali, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, naukowo dzień Nikoli Tesli, czyli będzie energetycznie prawie, że mniej energetycznie i bardziej, no tak przyziemnie, Światowy Dzień Kebaba dzisiaj, ale także Dzień Frytek, jednym słowem gastronomia wakacyjnie górą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, rozrywkowe, czy jakby tokolwiek nie nazywać, to podpowiem wam, że po pierwsze możecie jeszcze dzisiaj wybrać się na 19 do klubu Warsztat na ulicy Zabłocie, a tam w ramach RAF Wave, Spectral Spectrum i Runaway Devils koncertować będą. Jednym słowem mocno, głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli wolicie rozrywkę bardziej przyjemną, to podpowiem, że o 22 w klubie Studio Bajlami, czyli będzie party, zabawa, zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie premierowej Vaiany. Jest to tym razem produkt Disneya. Niedawno mieliśmy animację Pixara, skądinąd bardzo fajną i oscarową bez mała. A tym razem aktorski film. Co prawda rysowanki są, natomiast w rolach głównym Catherine Legay i Dwayne Johnson się pojawiają. Historia oczywiście o Polinezji, Maui i paru innych miejscach, które kojarzyć się mogą z mitologią polinezyjską. A ja podpowiem, że obejrzeć film możecie jutro, a nie, jutro też w sumie. Dzisiaj na pewno o 17:45, natomiast jakby co do czego jutro o tych samych godzinach, no może jeszcze 19:15 do propozycji dojść może. No i informacje bieżące, co prawda może nie do studentów, ale byłych studentów jak najbardziej, bo ruszyła rekrutacja 50. już edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że te podyplomowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej mają długą tradycję, bo utworzone zostały w 1973 roku w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a obecnie zresztą katedrze. Program aktualizowany, ponad 300 godzin zajęć, no i kończy się to oczywiście egzaminem dwuetapowym, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, czyli archpk.edu.pl. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko dla was jest już głośne i wyraźne. Z waszej strony tyle, my ze swej strony gwarantujemy, aby była w tym czasie dobra muzyka, ciekawe materiały i informacje, a także doskonała atmosfera. To wszystko oczywiście starczy wejść na nowinki, czyli www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Po południu o 17 w sobotę będzie materiał informacyjny, natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli premiera w zasadzie, bo będą materiały, które dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast to jutro i pojutrze, a dzisiaj, moi drodzy, jeszcze wieczorem możecie wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. To o 21:00. Zapraszam.

0: Hoy sí queda esta frase perfectamente.
1: El veneno no mata.

0: babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Mamy dzisiaj wtorek, 7 dzień lipca i 188 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Benedyk i Odo, ale także Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Wilbald, Antonin, Metody i Metoda. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Obchodzimy również dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, czyli mniam mniam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was zaproszenie, co prawda na pojutrze, a w klubie Studio właśnie w środę, nie, w czwartek o godzinie 18 koncertować będzie Dimet. Grupa, no, wywodząca się z bardzo odległej przeszłości, ale wydająca już chyba 11 czy 12 album płytowy. W związku z tym myślę, że warto na tą odmianę rocka oczywiście się wybrać. Podkreślam jeszcze raz, klub Studio jutro od godziny 18. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją będzie film Zaproszenie. Nomen omen Zaproszenie oczywiście. Film do obejrzenia w multikinie jutro o godzinie 17.15 lub 18.20, a film w reżyserii Olivii Wilde, którą pamiętamy no chyba najbardziej z House'a, popularna trzynastka. Ale oprócz niej pojawi się również Penelope Cruz w nieco innym niż zwykle, albo do którego przyzwyczailiśmy się w kolorze włosów. Dodatkowo jeszcze Seth Rogen i Edward Norton. Generalnie chodzi o troszeczkę znudzone życiem małżeństwo, które zaprasza sąsiadów, a później okazuje się, że wiele niedomówień się pojawia. Jednym z powiem bardzo intrygujący i ciekawy format filmu, który myślę, że warto obejrzeć. Powtarzam jeszcze raz. Do obejrzenia dzisiaj o 17.15 lub 18.20. W związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to zapraszam Was na jutro na konferencję pod tytułem Technologie energetyki rozproszonej a patriotyzm gospodarczy. To już trzecia edycja tak powiązanego tematu, a wszystko to rozegra się jutro na terenie Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w budynku D17 na ulicy Kawiory 21, a sala 1-208. Dodam jeszcze, że w ramach tego tematu, tej konferencji pojawi się tam doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczak-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Laboratorium Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, a będzie to oczywiście panel dyskusyjny, który w ramach tej konferencji się odbędzie. Zresztą pamiętajcie o tym, że głównym tematem konferencji będą dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki, czyli elektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. To wszystko oczywiście do wysłuchania jutro, a dodam jeszcze, że całość spotkania będzie możliwa do odsłuchania zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online. Wystarczy oczywiście wziąć udział w konferencji. Dodam jeszcze jedną sprawę. Pani profesor będzie miała swój wkład, czyli swój moduł tematyczny o godzinie 13.05. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać całą dobę non-stop i doba po dobie poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne i czytelne. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze od siebie, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który oczywiście zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj po 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na spotkanie z niecodzienną, nietypową i bardzo atrakcyjną muzyką. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

No tak, czegoś mi ewidentnie brakowało i to było właśnie to. A skoro tak, no to witam Was serdecznie. Nie środa dzisiaj, to od razu uprzedzam, tylko poniedziałek. Wita się z Wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A przerwa wakacyjna się pojawiła. Koledzy z poniedziałku na wakacje się wybrali. W związku z tym GPS-u już nie uświadczymy. Natomiast zapraszam Was na Nowinex. Mam nadzieję, że ta zmiana Wam za bardzo nie przeszkodzi. A skoro tak, no to moi drodzy, jedna rzecz. Będzie dzisiaj kilka ciekawostek. Na pewno nie uciekniemy od kwestii związanych, no ni mniej, ni więcej, tylko z mundialem, bo trwa to nieprzerwanie. Dość powiedzieć, że prawdę mówiąc, sensacja goniła sensację, no bo wygrana Norwegów z Brazylią za taką może uchodzić, chociaż z drugiej strony byli tacy, którzy twierdzili, że sensacją byłaby odwrotna sytuacja. Ale to oczywiście jakby sprawa wtórna. Skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, uwaga. Zaczynamy robić to, co z reguły się robi w takich przypadkach, czyli po prostu będziemy grali.

No tak, swoją drogą to jeżeli mowa o mistrzostwach, to się porobiło, moi drodzy, bo tak, sensacja sensacjami. Dzisiaj wieczorem o 21:00 Portugalia z Hiszpanią będzie grała o 1:08. A wieczorem, nie, no to należałoby powiedzieć już bezpośrednio, w nocy, dzisiaj w nocy, a w zasadzie już nawet będzie chyba 7:00, można spokojnie powiedzieć, przynajmniej według naszego czasu, Ameryka z Belgią będzie grała. A skoro tak, moi drodzy, no to od razu pojawia się kwestia, no, bardzo istotna, no bo jak się okazuje, FIFA pod naciskiem być może prezydenta Trumpa, a może i niekoniecznie, a może i kogoś innego, no w każdym razie jakichś tam różnych układów doprowadziła do sytuacji bezprecedensowej, bo tak się składa, że tuż przed meczem, w zasadzie dzisiejszo-jutrzejszym meczem, można chyba tak powiedzieć, władze FIFA postanowiły cofnąć czerwoną kartkę, w zasadzie zawieszenie piłkarza gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, Floriana Baloguna, który, no cóż, dostał ją w trakcie meczu z Chorwatami. I tutaj akurat wzbudziło to ogromne emocje, zwłaszcza w przypadku Belgów. A decyzja, no cóż, oburzyła chyba nie tylko Belgów, ale oczywiście całą społeczność piłkarską. Natomiast dołączyli się do niej Belgowie, którzy mają gaj ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast ciekawostka, w zasadzie, no powiedzmy, punkt styczny jest taki, że Belgowie otrzymali prawo odwołania się od tej decyzji do FIFA. Natomiast już z drugiej strony odpowiem, że FIFA uznała protest Belgii za niedopuszczalny, więc Florian pozostaje uprawniony do gry w meczu 1:08 mundialu. A napastnik USA wcześniej, tak jak mówiłem, miał czerwoną kartkę za grę z Bośnią i Hercegowiną. Natomiast nie można chyba również nie wspomnieć, że Belgijska Federacja Piłkarska otrzymała prawo odwołania się od decyzji FIFA. Natomiast tamtejszy związek, czyli Belgowie, chciał otrzymać pełne wyjaśnienie decyzji o zawieszeniu tej kary. Co więcej, Belgowie zażądali też raportu od organu sędziowskiego FIFA. No i w bardzo krytyczny sposób odniósł się do tego też selekcjoner reprezentacji Belgii, który powiedział, że nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca to 1 kwietnia w Europie, mówił. Ma to oczywiście pewien wydźwięk, natomiast należy również powiedzieć, że oni podkreślają, Belgowie oczywiście, że Belgijska Federacja nie broni siebie, nie chroni reprezentacji, broni piłki nożnej w ogóle, broni swojej integralności, swojej etyki, bo jest to pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata, kiedy zapada taka decyzja o odwołaniu czerwonej kartki. A mecz z Belgii z USA odbędzie się w nocy. No i cóż więcej można powiedzieć? Na pewno ma to oczywiście swoje przełożenie, reperkusje. A swoją drogą, no cóż, wychodzi na to, że polityka, i to taka bardzo przyziemna, coraz bardziej wchodzi nie tylko do naszego życia, ale również do rozgrywek ligowych, futbolowych, czy gdziekolwiek indziej. A swoją drogą, no cóż, jak myślicie, komu będziecie kibicowali dzisiaj w nocy? No cóż, ja swojego faworyta mam, natomiast co do waszych, powiedzmy, upodobań, oczywiście nie będę tutaj za bardzo wnikał. Gramy, moi drodzy, gramy, nie w piłkę nożną na razie.

Swoją drogą, to nie wiem, czy macie świadomość, ale okazuje się, że niejaki 50 Cent, tak ogólnie rzecz biorąc hip-hopowy człowiek, niedawno miał okazję, no powiedzmy, wykorzystać jeden z utworów Krzysztofa Cugowskiego. No a się okazuje, że w wyniku tego pojawiły się zobowiązania licencyjne. No i moi drodzy, no z reguły to jest tak, że jak co do czego przychodzi, no to nasi muszą się wypłacać amerykańskim gwiazdom. A tutaj okazuje się, że 50 Cent zapłacił Krzysztofowi Cugowskiemu właśnie z tytułu praw autorskich, co jest, no powiedzmy, dosyć dużym ewenementem i o tym trzeba pamiętać. No było to kilka tysięcy dolarów, mimo wszystko jest to ciekawe. A jeżeli chodzi o pożyczaniu muzyki, no cóż, myślę, że warto przypomnieć, że nie jest oczywiście to jedyny przykład, kiedy utwory polskich artystów były wykorzystywane, no ale z drugiej strony na tym poziomie jakoś sobie nie mogłem tego wcześniej przypominać. No dobra, ale to akurat sprawa czysto muzyczna, myślę, że też warto o tym wspomnieć.

A teraz prawie, że mini kalendarium, no nie do końca muzyczne, a w zasadzie muzyczno-filmowe, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale właśnie dzisiaj, 6 lipca, Sylwester Stallone skończył 80 lat, moi drodzy. Może to się wydawać niesamowite, ale twardzielem od jakiegoś czasu jest. Dość powiedzieć, że ostatnio chyba w Tulsa King? Tak, serial Tulsa King ponownie się pojawił. Całkiem dobrze mu tam idzie nawet. Można również wspominać o jego filmowych, że tak powiem, ekscesach związanych akurat chociażby z twardzielami trochę starszego wieku, ale tam akurat partnerowali między innymi Arnold Schwarzenegger i paru innych, także, Lundgren jeszcze, tak. Można oczywiście tutaj wymieniać i jeszcze licytować, ale nie zmienia to faktu, że chyba większość nas kojarzy go jako Rockiego czy Rambo, no bo to akurat zarazem powraca. Natomiast tak wspominając o Sylwestrze Stallone, nie można nie wspomnieć o tym, że zdarzyło mu się zagrać w filmie, no powiedzmy z pogranicza porno, bo to powiedzmy w dzisiejszych realiach to by było chyba już nawet nie porno, wtedy to było soft porno. Ale prawdę mówiąc, on sam podkreślał kiedyś, że po prostu zdarzyło się to na etapie, kiedy powiedzmy był w dołku finansowym, wywalili go z mieszkania, mieszkał kilka dni na dworcu autobusowym w Nowym Jorku i to w zimie, no co musicie przyznać, że zima w Nowym Jorku ponoć nie najmilszą porą jest, no bo i wilgoć, i zimno, i w ogóle. No i miał do wyboru albo zagrać w tym filmie, albo de facto zamieszkać na stałe na dworcu, albo ewentualnie, jak sam powiedział, no ewentualnie kogoś obrobić, co mogłoby się skończyć jeszcze mniej przyjemnie. W każdym razie zagrał 2 dni w tym filmie, dostał po $200 za dzień, no i w ten sposób wyprowadził się z dworca autobusowego, no i co później? No później pojawiły się filmy, które przyniosły mu naprawdę dużą popularność. Ale dzisiaj również obchodzimy kolejną rocznicę śmierci dla odmiany Louisa Armstronga, moi drodzy. 55 lat temu zmarł jeden z najwybitniejszych muzyków, trębaczy, czy symboli amerykańskiej kultury XX wieku. No, prawdę mówiąc, Louis Armstrong i jego trąbka to jest coś, co kojarzy się bardzo, ale to bardzo z wieloma innymi rzeczami. Dość powiedzieć, że nie dożył on akurat swoich kolejnych urodzin, bo urodził się 4 sierpnia 1901 roku. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę pojawiły się bardzo, ale to bardzo pamiętane utwory oczywiście w jego wykonaniu. Jego nauczycielami byli jazzmeni Bang Johnson, Buddy Petit czy Joe King Oliver, ale chyba najbardziej pamiętaną z Louisem Armstrongiem piosenką to jest chyba właśnie to, moi drodzy. Nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że będzie to chyba to, co powinno nam się spodobać wszystkim, jak najbardziej.

0: No tak, zapewne się domyślacie, że akurat no powiedzmy dźwięków innych niż Wonderful Life miało nie być, ale my przerzucamy się już oczywiście kapkę dalej, no bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ostatnie newsy, a w zasadzie nawet z dzisiaj, wczoraj. No bo wychodzi na to, że Etna, która jest generalnie wulkanem chyba najbardziej aktywnym w Europie, no przeszła ze stanu względnego spoczynku w stan aktywności i zaczęła znowu wylewać lawę, co oznacza oczywiście, że pojawił się dym i popiół, a ma to oczywiście przełożenie również na inne kwestie, no bo ta aktywność powoduje, że chociażby została zamknięta przestrzeń nad bazą lotniczą Stanów Zjednoczonych Sigonella, która koło Neapolu się znajduje. Co prawda mnie się wydaje, w zasadzie tak sądzę, że być może ma to również swój, że tak powiem, pozytywny aspekt, no bo tam obok, po drugiej stronie cieśniny mesyńskiej jest Wezuwiusz. On ostatnio może spokojniejszy był, ale na północ od Wezuwiusza są tak zwane pola flawijskie, gdzie magna generalnie gromadzi się bardzo płytko pod ziemią, no i zawsze istnieje ryzyko, że nastąpi tam wybuch, no mniej więcej taki jak na Krakatała, albo nawet i większy, co będzie skutkowało oczywiście dodatkowymi, no powiedzmy, perturbacjami, ale nie tylko. No jeżeli akurat trochę lawy wypłynie po tej stronie ciśniny, to być może akurat ciśnienie po drugiej troszeczkę zelżeje i spowoduje, że mniej tam będzie ryzykownie się działo. Czy tak jest? Nie wiem, nie jestem sejsmologiem, nie jestem wulkanologiem, ale tak na ludzki rozum, jako niedoszły hydraulik, no to jeżeli ciśnienie gdzieś tam puści, no to gdzie indziej jest trochę mniejsze. Jednym słowem, można i chyba do tego w ten sposób podejść. No ale pamiętajcie również o tym, że ma to również, w zasadzie ta erupcja oczywiście, dodatkowy wpływ, bo mówiłem o amerykańskiej bazie wojskowej, ale lotnisko w Katanii również zostaje tymczasowo zamknięte. A co więcej, pamiętajcie o tym, że no, dotyczy to również innych lotnisk, chociaż druga strona medalu jest taka, że lotnisko Comiso w Catanii działa jak najbardziej, a znajduje się raptem kilkadziesiąt kilometrów. No ale no, wtedy trzeba jednak jakoś przedostać się na drugą stronę cieśniny. Właśnie, cieśnina. Paranoja w sumie, no ale moi drodzy, jak ma być, tak będzie. Gramy.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

No a jeżeli zaczęły się wakacje, moi drodzy, no to zaczęły się podróże. Niektórzy jeżdżą na wczasy, to tak a propos, uważajcie na rozkłady lotów, no bo może się okazać, że w związku z taką czy inną sytuacją coś się przytrafi. Natomiast również zaczęły się wyjazdy po festiwalach. Co prawda to należałoby chyba zacząć od tego, że w zasadzie opener, który rozgrywał się na lotnisku w Gdyni, już się zakończył, a wspominam o tym no, z rozrzewnieniem, bo naprawdę było dużo gwiazd, tym bardziej, że jest to wydarzenie, znaczy cieszę się oczywiście tym bardziej, że jest to wydarzenie, które no, w dużej mierze organizowane jest przez krakowską Galicję, także można o tym już wspominać, ale w czasie przeszłym, no bo open air dobiegł końca, ale nie zmienia to faktu, że będzie się działo i to naprawdę dużo, bo no, jest cała masa wydarzeń, które po prostu będą się rozgrywały, czy to festiwalowo, czy koncertowo na terenie Polski w okresie wakacyjnym. Dość powiedzieć, że już 14 lipca na PGE w Warszawie, stadionie PGE, będzie Bad Benny, który po raz pierwszy wystąpi w Polsce, a niedawno akurat występował na finale rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego. Skądinąd, no powiedzmy, przypiął łatkę do polityki prezydenta Trumpa, bo powiedzmy nawiązał bardzo mocno do hiszpańskojęzycznych korzeni dużej części Amerykanów, w związku z tym no powiedzmy popularność na pewno zyskał. Niemniej ciekawe, a może nawet i bardziej ciekawe, no przynajmniej na pewno bardziej znany, jeżeli chodzi o rynek polski, będzie koncert Lanego Krawica, który 16 lipca dla odmiany i nie w Warszawie, ale w Ergo Arenie w Gdańsku będzie występował. Koncert, no myślę, że będzie nawiązywał do wielkich wydarzeń, które rozgrywały się na jego koncertach, płyt, które wydawał, no było tego jednak troszeczkę, także jest o czym wspominać, natomiast na pewno są tacy, którzy będą oczekiwali na dwa koncerty System of the Down, które to odbędą się 18 i 19 lipca. Tym razem w Warszawie na PGE, także podejść do tego możemy. Natomiast dosłownie parę dni później Marilyn Manson pojawi się w Polsce. Co prawda nie w Krakowie, ale Łodzi. Natomiast jest to na pewno wykonawca, który od wielu dekad należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego rocka. No i zawsze koncerty, takie jego koncerty oczywiście były tak na pograniczu spektaklu, teatru, takiego mrocznego teatru, a poza tym zawsze miał w jakiś sposób prowokować, także to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i jeżeli już mowa była o tych wszystkich sprawach, no to nie można nie wspomnieć o tym. Już tak na koniec lipca, w zasadzie przełom lipca-sierpnia, bo 30 lipca do 1 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Poland Rock Festiwalu. Lotnisko w Czaplinku, Broczynie, także już naprawdę możemy mówić o zajętych terminach na wiele, wiele, wiele, wiele dni naprzód. A skoro tak, no to można chyba jeszcze dorzucić, że męskie granie też oczywiście będzie. W zasadzie już jest chyba.

Tak ogólnie rzecz ujmując, to sobie powiedziałem, że dzisiaj zrobimy duży odskok i o polityce po prostu nic nie będzie, ani. A skoro ani, to chyba jest to ten moment, którym powinienem wam przypomnieć, że jutro o 9 poranek w Nowinkach. Zapraszam serdecznie. Wieczorem o 21 Worek Buszu, to jutro. Dzisiaj ogólnie rzecz ujmując, zmierzam jeszcze do skrzynki pocztowej i mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć fragment meczu, ale to jakby no może się uda, ale niekoniecznie, a skoro tak, no to też wam życzę, żebyście spokojnie mogli zrealizować wszystkie rzeczy, które wam przypadają do gustu. No jutro zresztą będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o 1/8, no bo cóż tu więcej można mówić, jeżeli chodzi o kwestie rozgrywek związanych no z mundialem, który na pewno będzie się rozgrywał. Dość powiedzieć, że jutro jeszcze będzie Argentyna-Egipt, no i w zasadzie dodatkowo jeszcze Szwajcaria-Kolumbia, to w tym momencie zamknięcie 1/8 finału. Wtedy poznamy wszystkich, a de facto dzień później będą już ćwierćfinały, moi drodzy, i rozpocznie to Francja i Maroko. Ale o tym za czas jakiś, moi drodzy, a dzisiaj, tak jak mówiłem, kończymy. Ja wam życzę udanego wypoczynku, jeżeli jesteście na wakacjach, spokojnego czasu w pracy, jeżeli jeszcze na wakacje żeście nie wyjechali albo już żeście wrócili z wakacji. A poza tym oczywiście myślę, że dobrym prognostykiem będzie na przykład to, że jutro będzie Dzień Czekolady. Jakbyście nie wiedzieli, to też powinno wam dobrze humor poprawić. A dzisiaj do usłyszenia, moi drodzy. Na koniec postanowiłem wam zagrać akurat piosenkę, która ostatnio troszkę za mną chodzi. A generalnie można do piekła pójść w towarzystwie dobrych przyjaciół. A dzisiaj do usłyszenia, pa, pa i cześć.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

သာဓုအာဒေါဘဂဏိအရိယသာတိယသာဓုနာမိသာတိ

że mgła zadyma gaz. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Venus Gul. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Inżynierskie historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii, a witam Was Tomasz Kapuśniak na antenie Radia Nowinki. Dzisiaj wracamy do Chińczyków, a w zasadzie Chin, moi drodzy, a jeszcze dokładniej do wynalazków chińskich, no bo w poprzednim programie zdążyłem powiedzieć tak ogólnie, że takowe były. No, przyszedł czas na uszczegółowienie tego.

No właśnie, uszczegółowienie. Jest tego na tyle dużo, że naprawdę ciężko w tej chwili mówić o tym, które rzeczy są, że tak powiem, z Chinami na pierwszy rzut oka, na pierwsze zdanie bardzo jednoznaczne. Ale nie zmienia to faktu, że na pewno tak możemy podejść do jedwabiu, porcelany, no bo w końcu jest to akurat sprawa prosta. Trochę ciężej nam przyjąć do wiadomości, że chodzi również o druk. Proch akceptujemy, no bo w końcu sprawa jest prosta. Z papierem sprawa też, no ale nie wiem, czy macie świadomość, że również kompas jest de facto chińskim wynalazkiem. Chociaż o tym może jeszcze za chwilę.

Właśnie. Kompas jako chiński wynalazek. Muszę przyznać, że tutaj jestem troszeczkę w rozterce, bo jest duża szansa, że coś zbliżonego, że tak powiem, w starożytności było wykorzystywane, powiedzmy, w kulturze hellenistycznej, powiązanej oczywiście z Egiptem, Aleksandrią i nie tylko. Chociaż z drugiej strony nie jest wykluczone, że to też była forma zaczerpnięcia pomysłu z wynalazków chińskich, bo pierwsze wzmianki o używaniu magnetytu w celu określenia kierunków geograficznych pojawiły się w chińskiej literaturze już w IV wieku przed naszą erą. No, jeden z naukowców uważa, że kompas był używany mniej więcej od połowy II wieku, przynajmniej jeżeli chodzi o Chińczyków. Natomiast do Europy dotarł on w wieku XII, chociaż też kolejna kwestia, która jest z tym związana, tak jak w przypadku akurat wykorzystania magnetytu do określania kierunków świata w starożytności, europejskiej starożytności, a ściślej Egipcie, Ptolemeuszy, to jest również w pewnym stopniu udokumentowane, że również wikingowie używali czegoś, co mogło być protoplastą kompasu, bo była to metal drewniana deska, w zasadzie pływak drewniany, na którym były ustawione, no, najprawdopodobniej namagnesowane, że tak powiem, metalowe, żelazne elementy. I jak było spokojne morze, wrzucało się to na falę, no i to w tym momencie również pokazywało kierunek. Oczywiście te kierunki akurat były różnorakie, natomiast trzeba też przyznać, że właśnie to określenie kierunku według historiografii chińskiej było również urządzenie, które umożliwiało prezentację utrzymywania, że tak powiem, ogólnego kierunku w czasie jazdy, również w przypadku, kiedy na przykład nie było widoczności słońca, chmur, czy akurat nie było możliwości określenia tego kierunku również na zasadzie magnetycznej. Było to coś w rodzaju, że tak powiem, powiązania z jakimś układem kołowym, który w tym momencie zachowywał akurat kierunek działalności. Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić.

No a jeżeli chodzi o inne odkrycia, tutaj akurat kwestia papieru jest, że tak powiem, bardzo istotna, no bo prawdę mówiąc, papier to od razu wiąże się tak troszeczkę z drukiem, ale właśnie bez papierowych książek kwestia druku byłaby chyba troszeczkę problematyczna, no bo przez całe dekady, całe wieki do zapisu wykorzystywano między innymi pergamin, czyli wyprawioną odpowiednio skórę zwierząt i ta skóra była wykorzystywana akurat do zapisu. Zresztą powodowało to również to, że było to niezwykle kosztowne i co więcej, jeden arkusz pergaminu niejednokrotnie był wielokrotnie wykorzystywany, czyli po prostu najpierw ścierano, w zasadzie zeskrobywano, ścinano wierzchnią warstwę, żeby zapisanym tam informacjami, a później wykorzystywano go ponownie do zapisu. Jeżeli chodzi o papier, to według chińskiej tradycji podobno był wynaleziony w granicach przełomu I-II wieku, ale wytwarzany prawdopodobnie był już 2-3 wieki wstecz, wcześniej, w związku z tym ta sprawa też nie jest jednoznaczna. No, dość powiedzieć, że też kwestia produkcji papieru to były różne technologie, bo częściowo była to pianka związana, po prostu na sita nabierano taki pulpy, w której skład wchodziły troszeczkę odrobiny bawełny czy innych takich materiałów. Aktualnie to jest celuloza, ale to nie zmienia faktu, że pierwotnie takie zadatki były. No i te arkusze akurat były wykorzystywane no, do celów czysto gospodarczych. Zresztą ciekawostka jest taka, że papier niejedno miał zastosowanie. Zresztą chyba te najbardziej, że tak powiem, powszechne, czyli papier toaletowy, który aktualnie wykorzystujemy nagminnie, nominalnie też można przyjąć, że pochodzi z Chin, ale prawdę mówiąc zastosowanie tego jest troszeczkę jakby opaczne w stosunku do tradycji chińskiej, a wynika to z tego, że kiedy Europejczycy pojawili się w Chinach, no, Chińczycy tradycyjnie udostępnili im toalety, dali możliwość, że tak powiem, skorzystania, no i dali kartkę papieru. No, nasi że tak powiem, współplemieńcy potraktowali to dosłownie, czyli wzięli kartkę, no i wykorzystali tak, jak najczęściej wykorzystujemy aktualnie papier toaletowy. Natomiast tam chodziło o coś innego. Oni po prostu liczyli na to, że najpierw wykorzystamy miseczkę z wodą i delikatnie dokonamy ablucji, a papier miał służyć do osuszenia dłoni i wspomnianych obmytych miejsc. No jak widać, historia troszeczkę w tym przypadku zatoczyła koło, a wręcz nawet walnęła w tył.

No, w sumie już wspomniałem, że w zasadzie papier to jednoznacznie można powiązać od razu z kwestią druku. No i z tym drukiem to jest tak, że u nas, no to wiadomo, Gutenberg, który w XV wieku, pod koniec XV wieku wydrukował Biblię Gutenberga i była to pierwsza drukowana książka w Europie. Okazuje się, że sam wynalazek druku jako takiego to jest VII wiek. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Mówimy w tym momencie o druku rozumianym tak dosłownie jak w tej chwili. Natomiast trzeba przyznać, że wcześniej również stosowano inne formy, które mogły być formą wydruku, bo nie była to ruchoma czcionka, w której wymieniano teksty i tak dalej, tylko po prostu matrycę, którą tak jak w przypadku matryc do wybijania monet wyskrobywano i była to jednolita, że tak powiem, płaszczyzna, czyli tekst jednolity, bez możliwości zmiany. Skądinąd wykorzystywane to było chyba trochę wcześniej do powielania, powiedzmy, różnego typu życzeń, przepisów czy innych takich innych tego typu spraw. A swoją drogą mogę Wam dorzucić jeszcze jedną sprawę. No oczywiście ten druk z Chin nie zupełnie trafił do Europy bezpośrednio. To akurat jakby wynalazek był poboczny, czego nie można powiedzieć o papierze, który trafił właśnie poprzez jedwabny szlak właśnie do Europy i tam został poznany. No a jeżeli już mowa o jedwabnym szlaku, na pewno poprzez jedwabny szlak trafiło do nas co innego.

Oczywiście mowa o prochu, moi drodzy, no bo proch to coś, co jest synonimem, no powiedzmy, przejścia od średniowiecza do późniejszych epok, czyli wojny. Wojny, która zmieniła się z miotania strzał czy rzucania siekierką do wystrzeliwania kul armatnich, a później muszkietowych, a później jeszcze innych. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że proch w Chinach został wynaleziony bardzo dawno, bo już w II wieku naszej ery. Przy czym oczywiście te pierwsze chyba prace z tym związane były, czy zajęcia z tym związane były wcześniej, bo o sztucznych ogniach w Chinach mówiło się nawet kapkę wcześniej, a to oznacza, że też jakieś formy miotania, czy ewentualnie wyrzucania materiałów pirotechnicznych musiały być organizowane. No zresztą nie bez kozery wspomniałem o tych sztucznych ogniach, no bo w Chinach właśnie do sztucznych ogni i tego typu zjawisk wykorzystywany był początkowo proch. Później, jak to zwykle bywa, został akurat wykorzystany również do innych celów, no bo wojskowi mają to do siebie, że bardzo chętnie przejmują różne technologie, które umożliwiają później, no powiedzmy, zajęcie się sprawami merytorycznymi, czyli po prostu niszczeniem przeciwników. A swoją drogą oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że również proch był akurat czymś, co później powodował, że tak powiem, wtórnie ułatwił podbój Chin. Natomiast nie można również zapomnieć o czymś innym, bo w końcu, jeżeli byśmy mówili o Chinach i wspomniałem, no to w pierwszej kolejności rzeczy, które kojarzą nam się z Chinami, to między innymi jedwab i porcelana chińska. No dość powiedzieć, że ta, jeżeli chodzi o porcelanę przynajmniej, no to ta technologia na pewno nie powstała od razu, ona dojrzewała przez stulecia, ale w pewnym etapie te mistrzowskie dzieła z dynastii Song, to jest X, XIII wiek, osiągnęły no, niemalże niedoścignioną jakość. Były to, no, w porównaniu do swajansu europejskiego, to były gruby, kanciasty, no, rzeczy filigranowe, to były rzeczy, które były delikatne, cieniutkie. No i to akurat powodowało, że te produkty z dynastii Song, czy później Ming, no to były niezwykle cenione w Europie i po nie niezwykle chętnie sięgano.

No i ostatnia sprawa, która pojawia się, jeżeli chodzi o kwestie chińskiej manufaktury produkcji, czyli jedwab. Chiny były pierwszym krajem, który rozpoczął produkcję jedwabiu, hodowlę jedwabników. Przy czym też trzeba zaznaczyć, początkowo jedwab był zarezerwowany dla cesarza najwyższych sfer. Dopiero później, że tak powiem, zaczęło być stosowany również przez inne zamożne osoby, bo też ustalmy jedno, jedwab nigdy nie był materią tanią. Zresztą nie można też zapominać, że wynika to częściowo, po pierwsze z tego, że jest to bardzo cienkie, czyli włókna jedwabników są niezwykle cienkie, a to oznacza, że produkcja takiej tkaniny jest niezwykle czasochłonna. W związku z tym ta kwestia czasu jest jednoznaczna. Ja nie zapomnę akurat jednej ze scen jednego z moich ulubionych filmów, czyli Królestwo Niebieskie, gdzie na pytanie, jak można zostać dystyngowaną osobą, wręcz, że tak powiem, osobą wyższych sfer, bohater odpowiedział, no cóż, wystarczy mieć kawałek jedwabiu i to jest jednoznaczne z tym, że jest się zamożnym i tak dalej. No jednym słowem też świadczy to o tym, że w naszych realiach materiał, który w Chinach był niezwykle cenny, był u nas po prostu bezcenny.

Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o chińskie wynalazki, ale uprzedzam, to nie jest koniec tego wątku, bo do tych tematów wrócimy jeszcze w następnych odsłonach. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program poprowadził i przygotował. Do zobaczenia i usłyszenia.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.